0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym, jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.
1: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich naszych słuchaczy bardzo serdecznie i zapraszam na polski program radia SBS. Przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji, którą nadajemy w czwartek 14 i niedzielę 17 maja. A oto co proponujemy w dzisiejszej audycji. Już za chwilę przegląd najważniejszych doniesień tygodnia, po czym temat dnia. Australijski rząd w końcu złożył swoją oficjalną odpowiedź na dochodzenie w sprawie hazardu, któremu przewodniczyła zmarła posłanka Peta Murphy. Jednak odpowiedź ta spotkała się z ostrą krytyką ze strony organizacji i rzeczników, którzy wskazują, że została opublikowana w dniu federalnego budżetu oraz że nie jest wystarczająca, aby zaradzić rosnącemu problemowi z hazardem. O szczegółach zaraz po aktualnościach. A w drugiej części programu gościem na naszej antenie jest dzisiaj odwiedzająca Australię badaczka z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Kamila Ziółkowska-Weiss, która od wielu lat bada geografię migracji oraz tożsamość kulturową polskich diaspor na świecie. Jest autorką dwóch monografii naukowych poświęconych Polonii. Po latach badań w obu Amerykach dostrzega potrzebę naukowego domknięcia tego globalnego obrazu poprzez badania nad Polonią w Australii. Jest to jedno z największych skupisk Polonii na świecie, a jednocześnie obszar wciąż stosunkowo słabo rozpoznawany w Polsce pod kątem tożsamości kulturowej. Jak mówi badaczka, podtrzymywanie polskiej tożsamości na antypodach w tak odległym od Polski miejscu ma wymiar szczególny, zarówno symboliczny, jak i społeczny. Zapraszam na tą ciekawą rozmowę. Pozostając przy temacie naszej australijskiej Polonii, spotkamy się również dzisiaj w drugiej części programu z przedstawicielką młodego, drugiego pokolenia Polaków w Australii. I tu brawo mówiącą po polsku Kasią Jordan, młodą pływaczką i ratowniczką z North Bondi w Sydney, która opowie nam o swojej przygodzie z Life Surf Saving, a pływanie, jak się dowiemy, to jej pasja. Będzie to opowieść o naszych młodych Polakach, którzy urodzili się w Australii, ich planach i wizji na przyszłość. Na koniec audycji, jeśli czas nam na to pozwoli, nadamy ogłoszenia lokalne. To wszystko. Zapraszam na spotkanie z Agnieszką. To w przeglądzie najważniejszych doniesień z minionego tygodnia i temacie dnia, a ze mną do zostania do końca programu, czyli jeszcze przez następną godzinę.

Oto przegląd najważniejszych doniesień tygodnia na dzień 14 maja przed mikrofonem Agnieszka Berton. Prezydent USA Donald Trump przybył do Pekinu na rozmowy z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. To pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach od 9 lat. Szczyt odbywa się w czasie rosnącej presji związanej z wojną z Iranem i zamknięciem ciśniny Ormuz, co zakłóciło światowe rynki i zwiększyło niepewność gospodarczą. Wpływy Chin w Teheranie mają być jednym z głównych tematów rozmów. Pekin jest postrzegany jako jedno z niewielu państw mogących skłonić Iran do powrotu do negocjacji. Mają być też omawiane kwestie Tajwanu, handlu i technologii. Obserwatorzy podkreślają, że spotkanie będzie testem siły dwóch największych światowych mocarstw. Zjednoczone Emiraty Arabskie zaprzeczyły doniesieniom Izraela o tajnej wizycie premiera Benjamina Netanyahu podczas wojny z Iranem. Biuro izraelskiego premiera twierdzi, że Netanyahu spotkał się z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Emirackie MSZ podkreśla jednak, że nie potwierdziło żadnej nieoficjalnej wizyty ani ustaleń. Co najmniej 6 osób zginęło, a dziesiątki zostały ranne, w tym dzieci, w jednym z najdłuższych rosyjskich ataków na Ukrainę od początku wojny. Rosja wystrzeliła ponad 800 dronów, atakując około 20 regionów Ukrainy, w tym Kijów, Lwów i Odessę. Setki organizacji z terytorium północnego i całej Australii potępiły plany zmian w prawie dotyczącym ochrony dzieci proponowane przez rząd terytorium północnego. Nowe przepisy mają wprowadzić zasadę, że bezpieczeństwo dziecka będzie najważniejszym kryterium przy decyzji o umieszczeniu go w opiece zastępczej, niezależnie od jego pochodzenia. Organizacje rdzennych mieszkańców alarmują, że zmiany mogą osłabić zasadę Aboriginal Placement Principle, zgodnie z którą odebranie dziecka rodzinie powinno być ostatecznym.

bezpiecznością, a powrót do bliskich następować jak najszybciej. Organizacja Older Persons Advocacy Network pozytywnie oceniła zapowiedziane w federalnym budżecie uproszczenie procedur wsparcia dla seniorów korzystających z opieki aged care. Budżet przewiduje 3,7 miliarda dolarów na sektor opieki, w tym nowe miejsca w domach opieki oraz zniesienie części kosztów opieki domowej. Organizacja krytykuje jednak brak rozszerzenia programu Support at Home, pomagającego seniorom dłużej mieszkać we własnych domach. Australijski Sąd Najwyższy rozpatrzył pierwszą sprawę klimatyczną dotyczącą obowiązku uwzględniania lokalnych skutków zmian klimatu przy zatwierdzaniu projektów paliw kopalnych. Sprawa dotyczy rozbudowy kopalni Mount Pleasant w Nowej Południowej Walii. Firma MACH Energy Australia chce uchylenia wyroku, który nakazuje władzom brać pod uwagę lokalne szkody klimatyczne. Wyrok ma zostać ogłoszony w późniejszym terminie. Szef polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zdementował medialne doniesienia o rzekomym odwołaniu wysłania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Wcześniej serwis Army Times informował o wstrzymaniu rotacji wojsk USA, jednak minister podkreślił, że sprawa nie dotyczy

0: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
1: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
0: Thank you, Leo.
1: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
2: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
3: Polsce w przyszłym tygodniu odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk, gdzie ma spotkać się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim oraz Lechem Wałęsą. W wizycie ma mu towarzyszyć 7 ministrów. Kurs średni dolara australijskiego na dzień 14 maja wynosi 2,63 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 73 centy. Przegląd najważniejszych doniesień tygodnia radia SBS opracowała i czytała Agnieszka Berton, SBS Polish.

0: Zapraszam na temat dnia o odpowiedzi australijskiego rządu na dochodzenie w sprawie hazardu. Ponownie Agnieszka Beaczen.
1: Rząd w końcu złożył swoją oficjalną odpowiedź na dochodzenie w sprawie hazardu, któremu przewodniczyła zmarła posłanka Pita Murphy. Jednak odpowiedź ta spotkała się z ostrą krytyką ze strony organizacji rzeczników, którzy wskazują, że została opublikowana w dniu federalnego budżetu oraz że nie idzie wystarczająco daleko. W 2025 roku ten mężczyzna udzielił wywiadu dla SBS Arabic, w którym opowiedział o negatywnych skutkach, jakie hazard wywarł na jego życie.
2: I didn't stop.
1: Nie mogłem przestać, kiedy widziałem w kieszeni 10, 20 czy 30 dolarów. Szedłem grać. Grałem i przegrywałem te pieniądze. A potem wracałem bardzo zdenerwowany. Działo się tak wiele razy. Za każdym razem, gdy wychodziłem z klubu, mówiłem sobie, to już ostatni raz, bo nie chcę od razu tracić pieniędzy. A potem i tak wracałem. Następnym razem, gdy miałem więcej pieniędzy. Przepraszam, to jest problem. To jest mój problem. Badanie dotyczące hazardu i zdrowia publicznego w stanie Wiktoria z 2023 roku wykazało, że około 1% populacji, czyli mniej więcej 200 tysięcy osób, ma poważne problemy z hazardem. Z kolei w badaniu przeprowadzonym w 2024 roku w Nowej Południowej Walii, 1 na 5 osób, 21%, zadeklarowała doświadczanie szkód związanych z hazardem, zarówno własnych, jak i wynikających z zachowań innych osób. Martin Thomas jest dyrektorem generalnym Alliance for Gambling Reform. Dochodzi do bankructw, upadków firm i rozpadu małżeństw. Nawet własna grupa zadaniowa premiera do spraw przemocy domowej zasugerowała całkowity zakaz reklam hazardu, ponieważ, jak wskazano, przyczyniają się one do nasilania lub pogłębiania przemocy domowej. Problem hazardu był jednym z tematów, które szczególnie mocno podejmowała zmarła posłanka Partii Pracy Pita Murphy, co doprowadziło ją do objęcia przewodnictwa nad dochodzeniem w tej sprawie. Oto jej wypowiedź z 2023 roku.
3: Our report is called You win some, you lose more.
1: Nasz raport nosi tytuł You win some, you lose more. Uznaliśmy, że to trafne określenie materiału dowodowego, który otrzymaliśmy w trakcie tego dochodzenia, trwającego od września ubiegłego roku. Niestety, Australijczycy są światowymi rekordzistami w zakresie hazardu. Obstawiamy więcej niż jakikolwiek inny kraj na świecie. W Australii tracimy na hazardzie 25 miliardów dolarów rocznie. Ponad 3 lata po zakończeniu tego raportu rząd federalny w końcu przedstawił swoją oficjalną odpowiedź. W dokumencie Anthony Albanese potwierdził, że jego rząd zamierza wprowadzić przepisy ograniczające reklamy hazardu w różnych mediach, w tym na platformach internetowych. Chyba że użytkownicy zostaną zweryfikowani jako osoby powyżej 18 roku życia. Wcześniej ogłosił te zmiany podczas wystąpienia w National Press Club w kwietniu, argumentując, że mają one ograniczyć narażenie dzieci na szkodliwe.

0: prawdziwe treści reklamowe.
1: We are getting the balance right.
0: Zachowujemy właściwą równowagę, pozwalamy dorosłym na obstawianie, jeśli tego chcą, ale jednocześnie dbamy o to, by dzieci nie były wszędzie bombardowane reklamami zakładów, ponieważ nie chcemy, aby dorastały w przekonaniu, że futbol i hazard są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Sam budżet federalny określa również konkretne działania. Minister Jim Chalmers poinformował, że przeznaczono 39 milionów dolarów na najbliższe 4 lata na poprawę dostępności i zasięgu usług doradztwa finansowego. Natomiast 28,7 miliona dolarów zostanie wydane na program Bet Stop, częściowo w celu wzmocnienia systemów dopasowywania danych. Rząd planuje także wydać 22,4 miliona dolarów na opracowanie ogólnokrajowej kampanii internetowej zachęcającej osoby dotknięte szkodami związanymi z hazardem do szukania pomocy. Jednak zwolennicy dalszych zmian są dalecy od zadowolenia. Niezależny senator David Pocock uważa, że te działania są niewystarczające, a ich publikacja w dniu federalnego budżetu była zaskakująco dobrana w czasie. To tchórzliwe, ponieważ nie są gotowi stanąć z tym otwarcie w dniu, kiedy dziennikarze nie są dosłownie w tak zwanym lock-upie budżetowym. Dla większości Australijczyków oznacza to, że nie mają przy sobie telefonów, są zamknięci na cały dzień z dokumentami budżetowymi i nie mogą relacjonować bieżących wydarzeń. To właśnie na ten dzień rząd zdecydował się powiedzieć Australijczykom. Mieliśmy 31 rekomendacji, które wskazywały, że hazard to problem zdrowia publicznego. Responsible Wagering Australia, organizacja reprezentująca firmy bukmacherskie, ma nadzieję, że proces legislacyjny da jej możliwość konsultacji z rządem w sprawie planowanych zmian, które mają wejść w życie w styczniu. Dyrektor generalny Kai Cantwell stwierdził, że branża warta 6 miliardów dolarów odbiera te zmiany jako poważny cios. Cantwell argumentuje, że nadmierna regulacja może skłonić Australijczyków do korzystania z nielegalnych, zagranicznych stron hazardowych, które nie oferują ochrony konsumentów, zabezpieczeń ani wkładów w gospodarkę Australii. Z kolei Martin Thomas wskazuje, że już teraz istnieją poważne luki w regulacjach dotyczących hazardu online oraz w egzekwowaniu obowiązujących przepisów.
2: There is no ban on inducements. So currently when you are gambling.
0: Dochodzi między innymi do tego, że w dochodzeniu Australijskiego Urzędu do Spraw Komunikacji i Mediów wykazano ponad 500 naruszeń krajowych zasad samowykluczenia przez spółkę macierzystą Intain. Nie ma zakazu zachęt. Obecnie, gdy ktoś uprawia hazard, nawet jeśli chce przestać, otrzymuje tysiące dolarów w darmowych zakładach, a firmy robią wszystko, by utrzymać taką osobę przy grze, zwłaszcza jeśli przegrywa. Wtedy podejmują wszelkie działania, by dalej ją nakłaniać do gry i pogłębiać straty. Nie ma też krajowego regulatora, którego Australia bardzo, bardzo potrzebuje, ponieważ obecnie większość tych dużych, zagranicznych firm jest w praktyce regulowana przez terytorium północne, które nie traktuje tego poważnie i stało się bardzo słabym de facto krajowym regulatorem. Na podstawie materiału Debbie Groke z SBS News w języku polskim opracowała Agnieszka Berton, SBS Polish.

0: SBS Audio.
1: 那，Naciśnij przycisk play, a znajdziesz swoją falę.
2: 叫大利亚，准备好了吗？
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabd karwata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Wiadomości w ponad 60 językach, muzyka w twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
0: sbs.com.au/audio.
8: Słuchają Państwo audycji Radia SBS. Witam Państwa ponownie przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zapraszam do pozostania ze mną do końca programu. A oto co jeszcze przed nami. Już za chwilę spotkamy się na naszej antenie z odwiedzającą Australię badaczką z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, dr Kamilą Ziółkowską-Weiss, która od wielu lat bada geografię migracji oraz tożsamość

kulturową polskich diaspor na świecie. Po latach badań w obu Amerykach dostrzega potrzebę naukowego domknięcia tego globalnego obrazu poprzez badania nad Polonią w Australii. A jest to, jak wiemy i tak jak twierdzą badacze, jedno z największych skupisk Polonii na świecie, jeszcze stosunkowo słabo rozpoznawalne w Polsce pod kątem tożsamości. Zatem dzisiaj o badaniach dr Kamili Ziółkowskiej-Weiss, no i o nas. Jak mówi badaczka, podtrzymywanie polskiej tożsamości na antypodach w tak odległym od Polski miejscu ma wymiar szczególny. Poza tym, pozostając przy temacie naszej australijskiej Polonii, spotkamy się dzisiaj z przedstawicielką młodego drugiego pokolenia Polaków w Australii, z Kasią Jordan, młodą pływaczką i ratowniczką na plaży North Bondi w Sydney. Będzie to opowieść o naszych młodych Polakach, no niektórzy mówią Polonusach, bo to już drugie pokolenie, o ich życiu, planach i wizji na przyszłość. Zanim przejdziemy do spotkania z naszym pierwszym dzisiejszym gościem, piosenka zgodnie z harmonogramem kalendarium urodzin polskich piosenkarzy. Wśród nich znalazł się Dawid Podsiadło. Urodził się 23 maja. Jest wokalistą, autorem tekstów i kompozytorem. Nie ma fal.

0: Do tych fal to jeszcze powrócimy, a śpiewał Dawid Podsiadło i tematu o tym, jak na tych falach utrzymuje się młoda Kasia Jordan, ratowniczka z Bondi. Powrócimy do tego, ale już teraz zapraszam na spotkanie z moim dzisiejszym gościem. Mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z panią Kamilą Ziółkowską-Weiss, która przyjechała do nas z Polski i zechciała odwiedzić nasze studio w Sydney. Pani Kamila, doktor, profesor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, przyjechała do Australii, aby prowadzić badania. Witam panią serdecznie.
1: Dzień dobry państwu.
0: Pani Kamilo, proszę mi powiedzieć, skąd takie zainteresowanie Polonią w ogóle? No i tutaj w tym przypadku Polonią australijską, bo nie wiem, czy pani wie, do nas co chwilę ktoś przyjeżdża prowadzić badania.
1: Ja, szanowni państwo, poza tym, że jestem geografem migracji i zajmuję się, jestem geografem społeczno-ekonomicznym, na co dzień pracuję na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ale również jestem kulturoznawcą. Skończyłam też studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Jagiellońskim i od lat próbuję łączyć te dwie profesje, czyli z jednej strony geografię migracji i skupiam się głównie na Polonii rozsianej po całym świecie, której nas jest ponoć 20 milionów.
0: I jak się nawet komuś powie, kto nie zna historii Polski, to jest zaskoczony tą informacją. No jak właśnie może w kraju mieszkać 40 milionów, a poza krajem kolejne 20.
1: Więc w samych Stanach Zjednoczonych jest, podaje się oficjalnie, 10 milionów, więc to jest ogromna ilość ludzi. Natomiast skąd to zainteresowanie? No właśnie, parę lat temu zaczęłam badać Polonię w Stanach Zjednoczonych, Polonię chicagowską i ponieważ jestem geografem, ale też przez lata pracowałam w instytucie zajmującej się aspektami turystycznymi, migracyjnymi, więc w pierwszej kolejności badałam takie poczucie, nawet nie tyle tożsamości kulturowej, co aspekty turystyczne Polonii rozsianych po całym świecie.
0: A co to znaczy aspekty turystyczne?
1: Aspekty turystyczne, czyli badałam na przykład motywy podróżowania Polonii, która na stałe mieszkała w Chicago, jak często odwiedza na przykład i w jakim celu Polskę.
0: A, rozumiem.
1: Tak, czyli tutaj i sezonowość, i motywy, i również badania dotyczące tego, jaka część tych ludzi na przykład wraca, osiągając emeryturę do Polski. Więc tymi aspektami się zajmowałam i z tego zrobiłam doktorat. Później zajęłam się Polonią kanadyjską. Może kanadyjską to za dużo powiedziane, bo głównie skupiłam się na Polonii w wielkim obszarze metropolii Toronto. To Mississauga, Brampton, czyli cały wielki ten obszar. No i tam podobne badania zrobiłam i tam zajęłam się również poczuciem tożsamości kulturowej, czyli badałam poza tymi aspektami turystycznymi, geograficznymi, również to, w jaki sposób ludzie, którzy tam mieszkają, cały czas tą tożsamość językową, kulturową piastują w sobie. Po tych badaniach przyszedł czas na Amerykę Południową. Zupełnie inna migracja i zupełnie inna Polonia. Natomiast udało mi się w pierwszej kolejności być w Brazylii, w Curitibie, w Rio de Janeiro i później przyszedł czas na Argentynę. W Argentynie byłam dwukrotnie. W tamtym roku przez 6 tygodni robiłam właśnie badania kulturoznawcze o tożsamości kulturowej drugiego i trzeciego pokolenia, właściwie takich dzieci, które wyemigrowały na statkach jako 2-3-latkowie w latach 30. jeszcze w tym okresie międzywojennym i dotarłam do takiej grupy, może niewielkiej, ale osoby, które zajmują się tymi aspektami, mówią, że jednak mimo wszystko do 30 osób, które wciąż żyją i pamiętają tak naprawdę nie Polskę, ale opowieści rodziców z którzy tą tożsamość kulturową przekazywali. I badania tam już stricte były związane tylko i wyłącznie z poczuciem tożsamości kulturowej, czyli aspekt językowy, tradycji, religii, języka. I te badania się na tyle spodobały, gdzie przedstawiałam na różnych konferencjach i w różnych publikacjach naukowych, że w ciągu ostatniego roku usłyszałam wielokrotnie takie zapytanie, a co z kolejnym, odległym

0: krajem, czyli Australią. Może by tam przeprowadzić podobne badania i dać taki tutaj feedback i rozszerzyć te badania na zupełnie inną część świata. I poszłam za ciosem. To znaczy, oczywiście są publikacje w Polsce na temat was, Polonii tutaj.
1: Jest sporo, tak?
0: Przyznam szczerze, że przygotowując się do wyjazdu, na pewno w porównaniu do Polonii amerykańskiej, czy Ameryka Północna, czy Południowa, jest zdecydowanie mniej. Jest zdecydowanie mniej.
1: Trzeba znaczy się mniej publikacji.
0: Mniej publikacji i mniej w ogóle informacji, żeby zdobyć
1: te... No daleko
0: te...
1: jesteśmy.
0: Jesteście daleko, więc stąd pomysł, żeby dotrzeć do państwa i zobaczyć, jak państwo funkcjonujecie.
1: Pani Kamilo, ja zaraz będę pytała dokładnie, jak właśnie pani postrzega tą Australię, jak ta Australia i ta Polonia australijska się porównuje do tej Polonii ze Stanów Zjednoczonych, Północna Ameryka, Południowa Ameryka. Ale chciałabym się zapytać pani, czemu te badania mają posłużyć? Może to jest powiązane właśnie z tą kwestią podróżowania, jak często Polacy podróżują, tak się spodziewam, ale po co to komu, tak?
0: Znaczy tak, ja dwutorowo chciałam zrobić badania. Z pierwszej kolejności badania dotyczące tożsamości kulturowej, czyli to, o czym przed chwileczką rozmawialiśmy, na ile ta Polonia, no bo aspekt jest taki, że w tym momencie to, co my w Polsce słyszymy, nie ma nowej fali migracji Polonii tutaj do Australii.
1: Znaczy jest taka może nieformalna, te ostatnie 20 lat, to też jest pewna fala, my obserwujemy to, no przynajmniej my widzimy to jako taki odrębny napływ tych Polaków, zdecydowanie po 2000 roku tak. I oni się na pewno różnią od tej fali tak zwanej solidarnościowej.
0: No właśnie i to mnie ciekawi, to jest bardzo trudne dotrzeć do tych ludzi. Po tych kilku dniach mojego pobytu tutaj w Australii stwierdzam, że właściwie to jest niemożliwe. To znaczy poza jakimiś grupami, forami, gdzie ja mogę dotrzeć posyłając taką ankietę i prosząc o wypełnienie, to odzew jest bardzo niewielki. Oczywiście ja tego nie robiłam do tej pory w taki sposób formalny, tylko bardziej prywatny, prosząc, czy jest to możliwe. To właściwie parę osób mi tylko odpowiedziało na tego typu zapytanie, bo to jest gotowa ankieta, która bada i właśnie to poczucie tej tożsamości, ale to, w jaki państwo sposób przekazywacie język polski kolejnym pokoleniom, w jaki sposób to robicie, w jakich organizacjach działacie, czy chcecie to robić, na ile z tą Polską właśnie jesteście związani, czy dzieci chcą podróżować, czy nie chcą podróżować, jakie macie plany, czy czujecie się Polakami, czy Australijczykami, więc tego typu pytania tam są, więc to jest jednotorowe badanie.
1: Tak, ale po co to komu? Ja wiem, że dla pani to jest pani osiągnięcie naukowe, prawda? Ale mówiąc tak szerzej, dlaczego Polska i dlaczego naukowcy w Polsce w ogóle chcą informacje? Czy to ma służyć czemuś więcej? Dlaczego Polska chciałaby wiedzieć o Polonii, która już od wielu lat nie mieszka w Polsce i możliwe już nigdy nie będzie mieszkać w Polsce? I potomkowie też nie będą mieszkać.
0: Ja powiem pani z moje osobiste odczucie. Niedawno będąc na jednej z konferencji demografowie zajmujący...
1: Konferencji w Polsce?
0: Tak, konferencji w Polsce. Notabene właśnie organizowanej na mojej macierzystej uczelni, na której pracuję. Usłyszałam informację, przerażające to może za duże słowo, ale są takie dane szacunkowe, które mówią o tym, że w 2050 roku ma nas być niespełna 30 milionów Polaków w Polsce.
1: No tak, bo się dzieci nie rodzą.
0: No właśnie,
1: tak.
0: Ale w 2100 25 milionów. Natomiast dane są takie, że Polonia właśnie rozsiana po całym świecie będzie wzrastać. I
1: rozumiem.
0: Cały czas jakby tutaj
1: czyli
0: nie
1: Polska
0: będzie
1: liczy
0: problemu...
1: na to, że Polonia zasili Polskę.
0: Nie będzie problemu z depopulacją wśród szeregów polonijnych rozsianej po całym świecie, więc aspekt właśnie, może nie upatrywania kontynuacji Polonii w sensie języka polskiego i tak dalej, ale chęć zobaczenia właśnie, czy są jakiekolwiek znamiona tego, czy jednak państwo będziecie chcieli wrócić. przywozić do Polski i czy Państwo się uważacie Polakami, czy macie tożsamość binarną i tak dalej. Więc to są aspekty, które mnie zaciekawiły.
1: Ja myślę, że mamy, ale to na pewno wyniknie z Pani badań.
0: To znaczy, to jest, ja też w swoich badaniach dzielę to wiekowo, więc oczywiście ten przedział wiekowy zawsze go mocno pilnuję, żeby metodologicznie to było dobrze zrobione, więc to jest wiek 15-19, studenci, potem dziesiątkami. Mm-hmm. Więc oczywiście, jak się Państwo możecie domyśleć, w każdej grupie wiekowej te wyniki wyglądają inaczej. Mm-hmm. Ale ku mojemu zaskoczeniu, trudno tutaj mówić jeszcze o jakichkolwiek wynikach badań po tych kilku moich dniach spędzonych w Melbourne i teraz w Sydney, ale udało mi się przeprowadzić kilka wywiadów właśnie z tą najmłodszą grupą wiekową, 15 do 30 roku życia. Mm-hmm. I tutaj ku mojemu zdziwieniu, zupełnie inaczej jak w Argentynie czy w Brazylii, tutaj młodzież na pierwszym miejscu mówiła, że jednak bardziej się czuje Polakami niż mm-hmm. Australijczykami, co mnie zdziwiło, bo myślałam, że będzie zupełnie inaczej.
1: Przynajmniej mówią, że czują się tak pół na pół, tak?
0: Tak.
1: Trochę tak.
0: Mm-hmm. Tak. Natomiast nikt nie odpowiedział mi, nie mówimy o dużej grupie, bo to jest około 15 mm-hmm. osób, tak? Więc tutaj trudno generalizować. Natomiast nikt nie powiedział tylko, że czuje się Australijczykiem. I wszystkie te wywiady przeprowadziłam w języku polskim. I to jest też dla mnie fenomen.
1: Drodzy Państwo, więcej na temat nas samych, jacy jesteśmy, w kolejnym spotkaniu z dr Kamilą Ziółkowską-Weiss, która prowadzi badania nad Polonią Australijską, a jest już autorką dwóch monografii naukowych i chciałaby domknąć globalny obraz polskiej diaspory poprzez dodanie badań nad Polonią Australii. W kolejnych odcinkach tej rozmowy bardzo interesujące informacje na temat naszej Polonii, a to, że badaczka zauważyła, że ci nasi młodzi ludzie, drugie pokolenie mówi po polsku, z tego należy się tylko cieszyć. Za chwilę, już wkrótce po reklamie, rozmowa z właśnie przedstawicielką drugiego pokolenia młodych Polaków w Australii, która świetnie radzi sobie z językiem polskim. To już za chwilę.
2: Polskich programów Radia SBS Polish możesz słuchać w Australii, a także z każdego miejsca na świecie. Nasze audycje nadajemy na żywo o godzinie 14 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele. A na naszej stronie internetowej sbs.com.au/polish znajdziesz tysiące podcastów, dzienników, wywiadów i reportaży. Odwiedź sbs.com.au/polish. Tam dostępne są również całogodzinne audycje radiowe z ostatnich 2 miesięcy. Słuchaj radia SBS Polish po polsku na żywo o godzinie 14 lub o każdej innej porze na stronie sbs.com.au/polish.
3: Wybierz sbs.com.au/polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
1: Kolejną postacią, która pojawia się w kalendarium urodzin polskich, znanych polskich piosenkarzy i wykonawców, pojawia się Agnieszka Chylińska, solistka, a także członkini zespołu Ona. Utwór Jestem silna, a po piosence spotkanie z młodą Kasią Jordan.

0: Miło mi jest Państwu przedstawić Kasię Jordan. Dzień dobry, Kasiu. Witam Cię serdecznie na antenie Radia SBS.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo serdecznie.
0: Kasia jest zawodniczką, jest też młodą ratowniczką. Powiedz nam, Kasiu, jak się w ogóle zaczęła Twoja przygoda Surf Life Saving?
1: Surf Life Saving zaczęła, no bo zawsze lubiłam pływanie od najmłodszych lat. I mama zapisała mnie do grupy pływackiej, gdy miałam chyba 8 lat i bardzo to polubiłam, no bo tam miałam dużo koleżanek. Była bardzo dobra environment. I potem, kiedy miałam 9 lat, zapisała mnie do Nippers, wiesz, Surf Life Saving. Początkowo nie lubiłam fal, ale dzięki treningu z moją przyjaciółką zaczęłam rozwijać miłość do oceanu.
0: Aha, to znaczy nie lubiłaś co, bałaś się tych fal, tak?
1: Bałam się, no bo wiesz...
0: No mieszkasz na North Bondi, tam jakiś, nie wiem, rekin nie dotarł chyba jeszcze, czy dotarł?
1: Nie, pierwszy zaczęłam w Kudzi i tam był mój pierwszy klub, ale potem musiałam zmienić do North Bondi, no bo wiesz, moje przyjaciółki poszły do Queensland i nie mieszkały w Sydney, to potem poszłam do North Bondi, no bo tam były dużo dziewczynek i jest większa drużyna. Teraz mam dziewczynki w moim wieku, że możemy trenować i robić wyścigi z nimi.
0: A czy też patrolujecie plaże? Czy jeszcze nie?
1: Tak. Teraz jest tu zimno, to już teraz nie patrolujemy. I ja mam mój bronz medalion, ale wiesz, jest pierwsze SRC, że tak dostaniesz i wiesz, możesz tak zrobić, patrolować, a teraz ja dostałam moją bronz medalion, gdzie wiem inne rzeczy, wiesz, jak robić first aid.
0: Znaczy jesteś bardziej doświadczona, tak? Jesteś już teraz bardziej doświadczona.
1: I też pomagam malutkich dzieciom na najpierwszych. Pomagam im i zawsze opiekuję z nimi i pomagam im, jak wiesz, popatrzeć, gdzie jest rip, albo jak iść pod falą, albo jak na desce.
0: Czyli to jest praca przy najmłodszych Nippersach, tak? Oni się Nippersi nazywają. Czego dzieci uczą się dzięki Surf Life Saving poza sportem?
1: O, dużo się uczą. Jak być bezpieczny w wodzie i też uczą się oczywiście jak pływać, jak pójdą na plażę, jak mogą zobaczyć, gdzie jest rip, gdzie jest bezpiecznie pływać. Też uczą się first aid, pierwsza pomoc.
0: Czyli uczą się, czyli się przygotowują do udzielenia pierwszej pomocy, tak? Jesteś wyszkolona w tym względzie, tak?
1: Tak. No bo to jest bardzo ważne, wiesz.
0: Na plaży na pewno jest bardzo ważne. A powiedz mi, jak godzisz w ogóle szkołę, treningi i życie prywatne?
1: Treningi są bardzo intensywne, około 22 do 24 godzin
0: w tygodniu. Aha.
1: W ciągu semestrze odbywają się różne zawody, więc trzeba dobrze planować dzień i mieć dużą samodyscyplinę.
0: A szkoła? Czyż to ci właściwie pomaga w szkole? Jak wygląda w ogóle twój dzień? Jak wygląda twój dzień? To znaczy idziesz najpierw oczywiście do szkoły, później znowu na trening, czy z rana idziesz na trening? Jak to wygląda?
1: Tak, rano obudzimy się o 5 rano i potem idę na pływanie basenu, potem idę do szkoły, a teraz w szkole mamy taki dobry program, gdzie tam nauczycielki pomagają, no bo tam są dużo dziewczynki też, które pływają. Tam jest dobry program, gdzie one pomagają z nami, żeby szkolne zadanie zrobimy, żeby wszystko...
0: Żeby szybko po prostu skończyć, żebyście miały więcej czasu na treningi, tak?
1: Tak, też idę na treningi po szkole.
0: Powiedz mi, Kasiu, czy czujesz więź z polskimi korzeniami? Jak to wygląda u ciebie? Czy masz dużo koleżanek, Polek, które też właśnie z tobą trenują?
1: Nie są koleżanki, które ze mną trenują i one też są Polakami, ale idę do polskiej szkoły na sobotę. Mama gada do mnie zawsze po polsku i też moja babcia, ona zmieszkała z nami dużo lat i gadała do mnie też tylko po polsku. Tak, i zawsze jak oglądamy pływanie na telewizorze, wiesz, World Championships albo Olimpiadzie, zawsze kibicujemy polską drużynę i też Australię.
0: Aha, a czy w ogóle twoja rodzina kibicuje po polsku czy po angielsku? Jak kibicujecie?
1: Po polsku.
0: Czujesz, reprezentujesz pokolenie tej młodej Polonii właśnie? Tutaj w Australii, w Sydney?
1: Tak, Tak.
0: A powiedz mi, jakie jest twoje ulubione miejsce do pływania w Sydney?
1: Oceanu. Uwielbiam pływać Maruba, no bo tam jest bardzo piękny ocean. I tak jest bardzo długa plaża, to tam, wiesz, możesz robić dużo...
0: Możesz pływać po prostu dużo, tak?
1: Tak, ale to jest oceanie, albo też Bondi, albo też Kudzi. I w basenie naprawdę mi nie szkodzi, gdzie możemy pływać.
0: A powiedz, co wolisz? Ocean o świcie czy basen rano?
1: Zależy od pory roku.
0: Mhm. A właśnie, jak to jest z tymi porami roku? Czy jak teraz się robi chłodniej, ten ocean jest taki, no, jeszcze można pływać, czy jest już bardzo zimno dla ciebie?
1: Też są treningi, ale mniej niż w lecie. Woda jeszcze jest tu ciepła, nie jest taka zimna, ale tylko wiatr. Wiatr, jak się widzi od oceanu, jest bardzo zimno, no bo

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: Było dla mnie ogromnym osiągnięciem. Jestem dumna z wielu godzin treningów, zdobytych złotych medali oraz możliwości reprezentowania swojego klubu na zawodach Stay i Aussies. I też pływam również na basenie i jestem zawodniczką na poziomie krajowym. I jestem aktualnie najlepsza w New South Wales w 200 metrów motylkiem i też top 5 w 100 metrów motylkiem, 200 metrów crawlem, 400 metrów crawlem, 800 metrów crawlem i 1500 crawlem w mojej grupie wiekowej.
4: A jaka to grupa wiekowa, powiedz?
3: To jest 15 lat.
4: 15 lat, tak? 15 lat. Ostatnie pytanie. Jak widzisz swoją przyszłość? To znaczy, chcesz coś innego wykonywać? Czy to, co w tej chwili robisz, jakby najwięcej ma dla ciebie sensu i chcesz to dalej kontynuować? Nie wiem, może później trenować młodych ludzi? Co myślisz, co chciałabyś zawodowo robić? Czy masz już jakieś plany? A może ich nie masz? Nic takiego, jakbyś nie miała.
3: Ja chcę bardzo to kontynuować, bo uwielbiam pływanie i nawet jak nie będę robiła, wiesz, zawodów, to pójść na oceanie i tam, wiesz, popływać sobie, albo iść na desk, pójść na falę, albo bardzo uwielbiam to, ale też chciałabym reprezentować Australię lub Polskę w drużynie narodowej. I żeby dostałam się może na olimpiadzie i World Championships.
4: Kasiu, to my będziemy trzymać kciuki. No jeżeli będziesz na olimpiadzie, to po prostu będziemy zachwyceni, jeżeli będziesz reprezentować Australię ze swoimi polskimi korzeniami. Życzę ci powodzenia. Myślę, że chyba nie masz tak dużo czasu na to, żeby siedzieć przy telefonie komórkowym i patrzeniu, prawda, w ekran. I myślę, że młodzi ludzie powinni brać przykład z tak młodych i zdolnych osób jak ty.
3: Dziękuję bardzo sobie.
4: Kasia, co chcesz jeszcze powiedzieć?
5: Mama mówi, mama podpowiada, mówi, że musi rzeczywiście dobrze zaplanować cały dzień, tydzień, a czasem nieraz i semestr, żeby po prostu wiedzieć, co się dzieje.
4: Nie siedzisz przy ekranie, tylko jesteś na plaży, jesteś w wodzie, jesteś bardzo czynna i to jest bardzo, bardzo istotne. I oby tak było dalej. Życzymy ci powodzenia.
3: Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Kasia Jordan, młoda pływaczka i ratowniczka. A za uwagę dziękuję, Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.
6: No i te fale przesyłamy z gratulacjami dla młodej Kasi za to, że ma na swoim koncie takie ogromne osiągnięcia sportowe, a także za to, że nauczyła się języka polskiego. A za chwilę informacja właśnie dla młodych, którzy są zainteresowani nauką języka polskiego i polskich maturzystów.
7: Zrzeszenie Nauczycieli Polskich z radością informuje, że wszystkie formalności związane z Funduszem Wsparcia dla Maturzystów Języka Polskiego w Australii, czyli z powołaniem Fundacji imienia Elżbiety Raczkowskiej, są już zakończone. 6 milionów dolarów zostało przelane na konto Equity Trust i Fundacja Elżbiety Raczkowskiej już działa. Formularze zgłoszeniowe dla tegorocznych maturzystów języka polskiego są dostępne u nauczycieli polskich klas. Formularz można także otrzymać bezpośrednio od Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii pod adresem kontakt, pisane przez C po angielsku, at Polish Teachers Association, jeden wyraz, .org.au. Osoby zainteresowane uczeniem się polskiego i zdawaniem matury z języka polskiego w Australii również mogą się kontaktować ze zrzeszeniem pod tym samym adresem contact@polishteachersassociation.org.au. Marianna Łacek w imieniu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii.

0: Słuchaj ciekawych programów przez wszystkie urządzenia mobilne bezpłatnie. Odwiedź sbs.com.au/polish albo pobierz aplikację SBS Audio App. Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj. Ogłoszenia lokalne. Zaczynamy od informacji dla mieszkańców Melbourne.
1: Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Australii zaprasza na wykład Przygoda i zwycięstwo w programie Australian Alone. Opowiada Krzysztof Wojtkowski. 14 maja o godzinie 19 w Polskim Biurze Opieki Społecznej Polker, 14 Lion Road, Mount Waverley. Biuro Opieki Polker w Mount Waverley w Wiktorii zaprasza na przedstawienie, poczęstunek i niespodziankę z okazji Dnia Dziecka 23 maja od godziny 10 do godziny 13. Występują Delicja Szampańska w tej roli Anna Nassif i Pieruk Włodek w tej roli Michał Macioch. Wstęp bezpłatny.
0: Ogłoszenie dla mieszkańców Sydney. Związek Polski w Cabramatta zaprasza na obchody Dnia Matki do domu Orła Białego, róg ulic West i Barina Street w Cabramatta. Impreza odbędzie się w niedzielę 17 maja o godzinie 13. W programie trzydaniowy gorący smaczny obiad, występ zespołu Podhale, występ solisty i bogata loteria fantowa, a także muzyka do słuchania. W niedzielę 17 maja o godzinie 13 obchody Dnia Matki w domu Orła Białego w Cabramatcie.
1: Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu webinariów metodycznych, literackich i historycznych skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom o godzinie 19 w następujących terminach. 20 maja temat kultura jako oręż, 10 czerwca temat czytanie prezentem na całe życie, literatura dziecięca, 15 lipca temat wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni, 20 sierpnia temat sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga. Czas trwania każdego ze spotkań 75 minut, wykład 60 minut plus pytania i odpowiedzi 15 minut. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
0: Drodzy Państwo, a teraz kilka słów o Eurowizji. Przypominamy, na pewno już wiecie, że reprezentantka Polski przeszła do finału, a jest nią Alicja, która przedstawia piosenkę Prey. Kilka taktów tej piosenki, a później informacje o tym, jak głosować na Eurowizji, bo my z Australii możemy głosować na inne kraje poza Australią, czyli możemy głosować na Polskę.

0: So I gotta pray. I gotta just pray.
1: W Wiedniu rozpoczęła się 70. edycja konkursu piosenki Eurowizji. Organizatorzy wprowadzili szereg istotnych zmian w zasadach głosowania. Wśród najważniejszych zmian znalazło się ograniczenie liczby głosów oddawanych przez jedną osobę. Teraz można zagłosować maksymalnie 10 razy za pomocą jednej metody płatności, czyli przez internet, SMS lub telefon. Po raz pierwszy od 2022 roku do półfinałów powraca profesjonalne jury, które będzie oceniać występy wspólnie z widzami. Wyniki zarówno półfinałów, jak i finału zostaną ustalone w proporcjach 50-50 pomiędzy głosami telewizów a ocenami krajowych jurorów. Jury w każdym kraju zostało powiększone z 5 do 7 osób. A wśród nich muszą znaleźć się przynajmniej 2 osoby w wieku od 18 do 25 lat. Wprowadzono także surowsze przepisy dotyczące kampanii promocyjnych, aby zapobiec wpływom wewnętrznym, takim jak działania rządów czy innych podmiotów trzecich. Dodatkowo organizatorzy wzmacniają zabezpieczenia techniczne, by wykrywać i blokować próby fałszowania wyników lub skoordynowanych akcji podczas głosowania. Głosowanie podczas Eurowizji 2026 będzie możliwe przez telefon, SMS, oficjalną aplikację mobilną oraz stronę internetową konkursu piosenki Eurowizji. Widzowie z krajów, które nie biorą udziału w konkursie, mogą oddać głosy online. Warto pamiętać, że nie można głosować na reprezentanta własnego kraju. Natomiast my, mieszkający w Australii, możemy głosować na reprezentanta Polski. W tym roku w konkursie bierze udział 35 państw, a do finału awansuje 20 z nich, po 10 najlepszych z każdego półfinału. Do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji 2026 po pierwszym półfinale awansowali Grecja, Finlandia, Belgia, Szwecja, Mołdawia, Izrael, Serbia, Chorwacja, Litwa i Polska, reprezentowana przez Alicję Szemplińską z utworem Prey. Najlepszym wynikiem Polski w historii pozostaje drugie miejsce, które w 1994 roku zajęła Edyta Górniak z utworem To nie ja.
2: Z Państwa ja już się z Państwem żegnam. Za uwagę dziękuję Państwu. Dorota Banasiak. Zapraszam na naszą stronę internetową sbs.com.au/polish. Tam znajdą Państwo wszystkie informacje, jak oglądać Eurowizję, bo przed nami drugi finał i wielki finał. Przepraszam, drugi półfinał i wielki finał. Półfinał drugi w piątek rano i wielki finał w niedzielę. Drodzy Państwo, jeszcze raz kilka taktów tej piosenki reprezentantki Polski, czyli Alicji Szemplińskiej na tegorocznej Eurowizji. W Australii możemy na nią głosować. Jeszcze raz dziękuję za uwagę.
3: SBS, a world of difference. You're with SBS Bosnian on mobile, online and on radio.
4: Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku, na mobilnom, online i na radiju. Srdačna dobrodošlica u SBS program na bosanskom. Danas je utorak, 12. maj 26. Moje ime je Aisha Hadžiahmetović i naredni sat vodit ću vas kroz vijesti i priče iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje emitujemo program na bosanskom jeziku, odajemo počast narodu Vurunđeri i Voj Vurung iz naroda Kulin i njihovim starješinama u prošlosti i sadašnjosti. Također odajemo počast aboriđinima i otočanima Moreuza Torres, tradicionalnim vlasnicima svih zemalja s kojih nas danas slušate. Novi izvještaj istraživačkog centra John Curtin poziva na nacionalnu strategiju za umjetnu inteligenciju na radnom mjestu, jer Australiji nedostaje nacionalna strategija za regulisanje širenja umjetne inteligencije na radnim mjestima. Neke od glavnih briga sindikata su da bi umjetna inteligencija mogla pojačati nadzor nad radnicima, povećati nesigurno opterećenje na poslu i ugroziti sigurnost zaposlenja. Uoči objavljivanja majskog budžeta donosimo prilog o izazovima s kojima se suočavaju vlasnici malih biznisa. Australijski sektor vrijedan 100 milijardi dolara prolazi kroz teške probleme. Ugostiteljska industrija već bilježi rekordan broj propalih firmi i prednjači među svim sektorima po insolventnosti. Iz Bosne i Hercegovine javila se i danas sedmičnim izvještajem Semra Duranović-Koso. U proteklu nedjelju slavio se Dan majki i tim povodom razgovarali smo sa Amelom Ademi, mladom bosanskom majkom sa istoka Melburna. Ona uspješno spaja tri velike životne uloge, majčinstvo, profesiju i aktivizam u bosansko-hercegovačkoj